0: 101.6 FM.
1: Pareizais laiks 9:00 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, Irena Wielcnia, witam Państwa serdecznie na fali 101,6 FM. Cieszę się, że znów jesteśmy razem. Tym wieczorem przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom ubiegłego tygodnia, więc przed nami godzina pełna wiadomości, przydatnych informacji i dobrych emocji.

0: A teraz zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza. Zajrzymy na chwilę do historii, by przypomnieć sobie wydarzenia, rocznice i ciekawostki związane właśnie z tym dniem.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dziś 18 maja. W tym dniu w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. Otwarto Forum Trajana w Rzymie. Vasco da Gama dobił do portu Calicut w Indiach. Wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana wojną w obronie konstytucji 3 maja. We Francji zniesiono pierwszą republikę, a Napoleon Bonaparte został ogłoszony cesarzem Francuzów. W Bydgoszczy i w Lipsku wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny. Ukazała się powieść Dracula irlandzkiego pisarza Brama Stokera. W Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego. Założono japońskie przedsiębiorstwo branży elektronicznej Epson. W 1992 roku w Warszawie podpisano polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, a także założono Uniwersytet Polski w Wilnie. 18 maja urodzili się Agnieszka Habsburg, królowa Węgier, Mikołaj II Romanow, car Rosji, Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, papież Jan Paweł II, święty. Dzinter Slacis, łotewski kolesztorowy, Sandra, niemiecka piosenkarka i Kaspar Zdaugavinsz, łotewski hokeista. Poza tym 18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów.

0: szkoda mi.
1: Wiadomości w polskofalówce.
2: W sobotę 16 maja prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz nominował na stanowisko premiera posła Sejmu z opozycyjnego Apvienotais Saraks Andrisa Kulbergsa. Teraz kandydat musi sformować rząd, który następnie powinien zostać zatwierdzony przez Sejm. Do 25 maja Kulbergs ma przedstawić jasną propozycję składu koalicji, podziału odpowiedzialności między partiami oraz deklaracji rządowej. Prezydent wyjaśnił, że wybór kandydata z ugrupowania opozycyjnego może nadać pracy rządu większą dynamikę. Przypomnijmy, że wcześniej trzy siły polityczne, Apvienotais Saraks, Nacionala Apvienība oraz Zaļo un Zemnieku Savienība, zadeklarowały gotowość do utworzenia rządu. Na razie jednak ta trójka nie dysponuje większością głosów w Sejmie. Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, przyjęła ustawę, która zezwala Władimirowi Putinowi wysyłać wojska w celu ochrony Rosjan poza granicami kraju. Zgodnie z dokumentem, na mocy decyzji Putina, siły zbrojne Rosji mogą zostać użyte do realizacji zadań związanych z ochroną obywateli rosyjskich, aresztowanych, przetrzymywanych lub poddanych postępowaniu karnemu albo innemu prześladowaniu na podstawie decyzji zagranicznych sądów, napisał portal Ukraińska Prawda. Serwis wyjaśnił, że projekt ustawy wniesiono do Dumy po serii ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych dotyczących możliwych przygotowań Rosji do konfliktu z jednym lub kilkoma państwami sojuszu. Władimir Putin podpisał dekret otwierający uproszczoną drogę do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkańców Naddniestrza, separatystycznej republiki znajdującej się w granicach Mołdawii. Zgodnie z dekretem o obywatelstwo Federacji Rosyjskiej będą mogli ubiegać się wszyscy pełnoletni mieszkańcy Naddniestrza bez konieczności spełniania szeregu dodatkowych wymogów, np. zdawania testu z języka rosyjskiego czy historii Rosji. Rosyjskie paszporty mają być również wydawane dzieciom-sierotom w Naddniestrzu na wniosek ich opiekunów. W kwietniu w wywiadzie dla Komsomolskiej Prawdy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu stwierdził, że w Naddniestrzu mieszka ponad 220 tysięcy obywateli Rosji. Całą populację samozwańczej republiki szacuje się na około 470 tysięcy osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w minioną środę po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim, że usłyszał zapewnienie, iż wsparcie Warszawy dla Kijowa będzie kontynuowane, podaje polska agencja prasowa. Głowy państw spotkały się w środę w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9. Zełenski poinformował w serwisach społecznościowych, że rozmowy były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog, oznajmił Zełenski.
1: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: W ubiegłym tygodniu na Łotwie z wizytą przebywała delegacja województwa małopolskiego na czele z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem. Podczas pobytu delegacja odwiedziła ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, polską szkołę, Dom Polski w Daugavpils oraz polskie gimnazjum. Celem wizyty było pogłębienie współpracy z polskim środowiskiem na Łotwie, zwłaszcza ze szkołami i instytucjami pielęgnującymi polską kulturę. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy nagranej podczas wizyty delegacji województwa małopolskiego w Daugavpils. Wicemarszałek Ryszard Pagacz opowiedział polskofalówce o tym, które kierunki współpracy z polską społecznością na Łotwie wydają się dziś najbardziej obiecujące.
2: Wraz z kolegą i koleżankami jesteśmy taką delegacją województwa małopolskiego właśnie na Łotwę. Chcemy odbudować podpisane kiedyś jeszcze kilkanaście lat temu takie porozumienie pomiędzy Łatgalią a województwem małopolskim i całą Łotwą do lepszego poznawania już kolejnych pokoleń i interesowania historią Polaków na Łotwie. Tym sukcesem, fenomenem, że język polski i kultura polska przetrwała w tym rejonie Europy. No i budowanie kolejnych dobrych relacji pomiędzy Polską a Łotwą, w które wpisuje się również ten poziom rządowy. My jako przedstawiciele jednostki samorządowej chcielibyśmy, żeby nie tylko wspierać Polaków, ale też budować te pozytywne nastawienie w stosunku do Polaków ze strony Łotyszów i władz łotewskich samorządowych. Chcę zwrócić uwagę, że w tym roku po raz pierwszy polskie dzieci przyjadą do Małopolski na wypoczynek letni. Nasz pobyt jest też tutaj w tym kierunku, by poprawić kwestię rekrutacji i by województwo małopolskie tradycyjnie kontynuowało ten wypoczynek letni, a również te projekty, które są skierowane do nauczycieli języka polskiego w ramach lepszego poznawania historii, no i kraju przodków, można powiedzieć, Polski, Małopolski, z możliwością pokazania tych cennych zabytków historycznych i pięknej przyrody. Warto zwrócić uwagę, że naszym kierunkiem i celem jest również, by w ramach wymiany, w ramach takiego projektu Akademia Pogranicza, które jest z powodzeniem realizowane w Polsce, móc przywieźć tutaj kiedyś polskich nauczycieli, nauczycieli historii i nauczyciele przedmiotów właśnie w szkołach polskich mogliby również odwiedzić kraj. Czyli ta poprawa wymiany takiej kulturalnej jest naszym celem.
3: Ale czy podczas tej wizyty planowane są konkretne projekty lub porozumienia dotyczące współpracy kulturalnej?
2: O tych projektach już trochę powiedziałem. To są te projekty dotyczące głównie poprawy funkcjonowania, wymiany młodzieży, letniej wymiany i tej edukacji nauczycieli w kierunku lepszego poznania się i zbliżenia nauczycieli języka polskiego z Polski i nauczycieli języka polskiego właśnie na Łotwie, a również to, co wspomniałem, co dotyczy młodzieży. Natomiast nie jest naszym celem na razie, to nie jest przygotowane, to jest taka pilotażowa sprawa, ten nasz wyjazd, ale jeżeli byłoby zainteresowanie ze strony władz łotewskich, to jak najbardziej możemy usiąść i negocjować, dyskutować poprawę tych stosunków na poziomie oczywiście samorządowym.
3: Jakie z tych kierunków współpracy uważa Pan za takie może najbardziej perspektywne?
2: No, wydaje się, że to, o czym wspomniałem, czyli ta możliwość kiedyś nawet studiowania młodzieży w uniwersytetach, to jest przyszłość oczywiście na tym etapie wspierania polskich szkół, wspierania nauczania języka polskiego, polskich placówek edukacyjnych. No i taka informacja, że nie tylko wiemy o tym, ale pamiętamy i staramy się wspierać. Te drobne prezenty, które przywieźliśmy, są właśnie takim efektem nie tylko zauważenia, ale tego wspierania dobrą książką, wspierania jakimś, prawda, prezentem. Także pamiętamy o Polakach na Łotwie i życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy do Krakowa, do Małopolski.
1: Ważnym punktem wizyty delegacji z Małopolski w Rydze było m.in. spotkanie z młodzieżą. Maturzyści z dużym zainteresowaniem dopytywali o możliwości studiowania na uczelniach wyższych w Małopolsce. Podczas spotkania z dyrekcją szkoły poruszono również temat funkcjonowania szkoły oraz wyzwań, z którymi mierzy się na co dzień. Spotkanie także otworzyło drogę do dalszych działań. Nauczycieli zaproszono do udziału w szkoleniach, a uczniów szkoły w programach wymiany młodzieżowej. Był to ważny krok w kierunku rozwijania współpracy.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: W dniach 8-10 maja w Gdańsku odbył się 12. Światowy Zjazd Nauczycieli Wschód-Zachód łączy nas Polska, w którym wzięli udział Polacy z ponad 20 krajów. Podczas inauguracji zjazdu przywitało zgromadzonych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Cieszę się, że nauczyciele polonijni z całego świata spotykają się w tym miejscu i czerpią z tego wspaniałego dorobku wolności. To jest polska tradycja, którą powinna żyć Polonia. Tym bardziej, że Polonia, zwłaszcza na Zachodzie, od początku wspierała Solidarność. Wielu działaczy pierwszej Solidarności stało się potem częścią Polonii, bo zostali zmuszeni do emigracji, skąd nadal działali na rzecz polskiej wolności. Polonijni nauczyciele są fundamentem Polonii. Życie polonijne zaczyna się od języka i od szkoły. Łączy nas tradycja, historia, wiara, ale bez języka polskiego nie byłoby narodu polskiego. Dlatego język i jego nauczanie było ważne w czasie zaborów, okupacji, wszystkich kryzysów. Dlatego wasza misja zasługuje na tak wielkie uznanie i docenienie.
1: W inauguracji oprócz marszałek Senatu udział wzięli m.in. w roli gospodarzy Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Zenka Bańkowska, wiceprezes Wspólnoty Polskiej. Piotr Adamowicz, poseł na Sejm RP, Bogdan Borusewicz, senator RP, Monika Habior, wiceprezydent miasta Gdańska, Tadeusz Adam Piłat, wiceprezes Rady Polonii i Świata oraz Barbara Wojda, prezes Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. Światowy Zjazd Nauczycieli to spotkanie nauczycieli języka polskiego oraz edukatorów pracujących z polskimi uczniami na całym świecie. W jego ramach odbyły się sesje eksperckie, warsztaty metodyczne, panele dotyczące edukacji polonijnej oraz spotkanie poświęcone historii i dziedzictwu Solidarności. Podczas ceremonii przekazania symboli zjazdowych ogłoszono również, że gospodarzem 13. Światowego Zjazdu Nauczycieli w 2027 roku będzie Paryż.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Niedzielny poranek. W 5 łotewskich regionach ogłoszono możliwe zagrożenie dla przestrzeni powietrznej kraju. Najpierw alarm pojawił się w rejonach krasławskim, lucyńskim i rzeżyckim, a później także w rejonach aluksnieńskim i bałwskim. Jak potwierdziły Narodowe Siły Zbrojne Łotwy, jeden dron naruszył, a następnie opuścił przestrzeń powietrzną kraju. W działania zaangażowano myśliwcy misji NATO. Mieszkańcy przygranicznych terenów Latgalii i corocznych terenów Latgalii coraz częściej otrzymują na telefony ostrzeżenia o zagrożeniu związanym z dronami.

0: pojawi się przed rozpoczęciem egzaminu, uczniowie będą składać go w dodatkowym terminie. Jeśli zagrożenie wystąpi w trakcie egzaminu, egzamin zostanie przerwany i również przeniesiony na inny dzień. W przypadku, gdy część egzaminu została już ukończona, w dodatkowym terminie uczniowie będą składać tylko brakujące fragmenty. O tym, jak do przeprowadzenia egzaminów przygotowuje się Polskie Gimnazjum w Rezeknie, opowiedziała nam dyrektor tej placówki Olga Burowa.
1: Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezeknie trwają obecnie egzaminy końcowe. To ważny i stresujący czas zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego staramy się stworzyć młodzieży spokojne i bezpieczne warunki do pracy. Ostatnie wydarzenia związane z bezpieczeństwem w regionie spowodowały pewne obawy, szczególnie wśród uczniów i rodziców. Staramy się jednak zachować spokój, działać odpowiedzialnie, zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb. Szkoła posiada wytyczne Państwowej Agencji Rozwoju Edukacji dotyczące postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych podczas egzaminów. A jednocześnie pracujemy nad własnym planem działania na wypadek specyficznych zagrożeń i pozostajemy w stałym kontakcie z odpowiednimi instytucjami. Rozmawiamy z uczniami o bezpieczeństwie i przypominamy najważniejsze zasady postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych. Najważniejsze jest dla nas, aby uczniowie czuli się spokojnie, aby mogli się skupić na egzaminach. I również mamy nadzieję, że dalszy przebieg sesji egzaminacyjnej będzie spokojny, a nasi uczniowie z sukcesem zakończą ten ważny etap nauki.
0: Kierowniczka Kuratorium Oświaty Rezeknie Krystyna Ustinowa podkreśliła, że choć szkoły oczekiwałyby szczegółowych wytycznych z ministerstwa, stworzenie jednego uniwersalnego algorytmu dla wszystkich sytuacji jest nierealne.
2: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Dom polski w Daugavpils, jedyna własność polskiej społeczności na Łotwie, znalazł się ostatnio w trudnej sytuacji finansowej. To miejsce od lat pełni ważną rolę. Jest centrum życia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego Polaków w regionie. Jednak rosnące koszty utrzymania budynku oraz decyzje samorządu o rezygnacji z wynajmu części pomieszczeń sprawiły, że przyszłość tej instytucji stała się niepewna. O tym, co doprowadziło do obecnych problemów i jakie są możliwe rozwiązania, opowiedział Polskofalówce wiceprezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. Jak poważna jest obecnie sytuacja finansowa Domu Polskiego i które zobowiązania są najbardziej pilne?
2: Pierwszy raz w historii Domu Polskiego sytuacja finansowa jest bardzo poważna. Sytuacja polityczna trochę się zmienia w naszym państwie. Zmieniła się ta sytuacja zewnętrzna i ogólnopolityczna, finansowa, ekonomiczna. Polacy tutaj, szczególnie w Dynaburgu, odczuwają wpływ tych zmian w postaci tego, że odczuwamy właśnie ten nieprzyjazny stosunek władz miejskich do Polaków mieszkających w Dynaburgu. Urząd miasta w tym roku przeprowadził reorganizację różnych struktur miejskich. Dotknęło to również Centrum Kultury Polskiej, który formalnie działa, ale formalnie nie istnieje. Dołączyli Centrum Kultury Polskiej do ogólnomiejskiego Centrum Narodowościowego, i w taki sposób nie ma u Urzędu Miasta podstawy płacić za działalność Centrum Kultury Polskiej czynsz za wynajęcie pomieszczeń w Domu Polskim. Przez długie lata, od końca ubiegłego stulecia, już prawie 30 lat, funkcjonowała taka formuła, że Dom Polski utrzymywался ze środków albo Fundacji Polskiej, czy wspólnoty polskiej, ze środków Senatu, czy KPRM-u, czy MSZ-u. Czyli państwo polskie pokrywało, no można powiedzieć, połowę wydatków na utrzymanie domu. Drugą częścią integralną było finansowanie przez Urząd Miasta. I kiedy ten stosunek do Polaków i do innych narodowości był pozytywny, to funkcjonowało bardzo dobrze. Jednak sytuacja się zmieniła. Po tej reorganizacji od 1 stycznia miasto przestało dofinansowywać Centrum Kultury Polskiej, którego faktycznie, praktycznie, teoretycznie nie istnieje. I powstała trudna sytuacja do przemyślenia, jak teraz dalej żyć.
1: Jakie są największe koszty stałe Domu Polskiego i czy istnieje możliwość ich zmniejszenia?
2: Największe koszty to oczywiście opłata za ogrzewanie i prąd. I te kwoty są bardzo nieregularne. Jeżeli za prąd jeszcze mogą być tak przeciętnie w ciągu roku prawie jednakowe, opłaty za ogrzewanie wahają się w zależności od taryfy, temperatury, od zimy i ile tego ciepła wykorzystujemy w czasie zimy. Można odłożyć, regulować, tam, jak przycisnąć i mniej ogrzewać, ale to nie jest wyjście, bo życie kulturalne w Domu Polskim kotluje, tutaj przychodzą i dorośli, i ludzie w starszym wieku, szczególnie dużo dzieci, oni potrzebują jednak ciepła. I nie możemy przykręcić ciepło, żeby tutaj w Domu Polskim było zimno. Tutaj musi być ciepło.
1: Jakie działania zostały już podjęte, aby ustabilizować sytuację Domu Polskiego?
2: Po pierwsze, został złożony wniosek do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Jeszcze nie mamy odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że w tym roku wspiera Senat Rzeczypospolitej Polskiej całą działalność na wsparcie Polaków za granicą i mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Na tym pierwszym i bardzo trudnym dla nas etapie podjęliśmy taką inicjatywę i zwrócili się do Polaków mieszkających w Dynaburgu oraz na całej Łotwie o zbiórkę środków finansowych na wsparcie utrzymania Domu Polskiego. Między ними місто не тільки позбавило нас środków на утримання сідзіби і того сталого довголітнього вспарця, але взросли оплати за податок нерухомості Дому Польського. І жили регулярно. В цьому кількодесятцю лет платились ми цей податок на землі нерухомості в квоті 300 євро. Зараз та квота взросла в 40 разів і виносить 1233 євро. Для того оголосились ми збірка і маємо надію, що поляці нас виспшуть.
1: Чи обична ситуація загрожує діяльності культуральної і едукаційної, проведеної в Дому Польським?
2: Очевидно, мертвий той факт, що доконуємо цієї реорганізації, зменшена зостала ілюсть етатів працівників Дому Польського, і то єднак вплива на функціонування центру культури, утруднює життя, але, як я то бачив, моїм зданням, працівниці центру культури польської са дуже моцні, професіональні і виконують свої роботи щоденно, щоб ніхто не зауважив, як їм є тяжко.
1: Які przesłanie chciałby pan skierować do Polonii i osób wspierających Dom Polski w tej trudnej sytuacji?
2: Akcja zbiórki pieniędzy już się rozpoczęła. Zauważyłem, że toczy się pozytywnie i jestem bardzo optymistycznie nastawiony, że na nasze hasło odpowie dużo ludzi, dużo Polaków i ona się zakończy sukcesem. I pragnę ludziom, Polakom, і не тільки між ними, Полякам, з цілого серця подякувати за вспарця і зрозуміння.
1: Ситуація Дому Польського показує, як важне є вспарця і солідарність цілої нашої сполучності. То місце від лет служить Полякам на Лотві, і маємо надію, що мимо трудності надаль буде могло пелніть свою місію.
0: Польсько-фалувка. Єстешми з вами на 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: W minioną sobotę odbył się finał konkursu Eurowizja 2026. Bułgaria wygrała 70. konkurs piosenki Eurowizji z hymnem imprezowym Dary Bangaranga. Dara pokonała innych konkurentów podczas sobotniego wielkiego finału w stolicy Austrii, w Wiedniu. To pierwsze w historii zwycięstwo tego kraju na Eurowizji. O zwycięstwo walczyli reprezentanci 25 krajów, w tym Alicja Szemplińska z Polski. Ale Polska zajęła 12 miejsce. Z kolei Łotwa w ogóle nie zakwalifikowała się do finału. W dniach konkursu wokół obiektu i w całej stolicy Austrii panowała ścisła ochrona, a przed koncertem wybuchły demonstracje w związku z udziałem Izraela i jego wojną w Strefie Gazy, które doprowadziło do tego, że 5 krajów zdecydowało się zbojkotować konkurs. Były to Hiszpania, Irlandia, Holandia, Islandia i Słowenia. Setki osób przemaszerowało w pobliżu areny konkursu przed sobotnim finałem. Niektórzy trzymali transparenty z napisem „Zablokować Eurowizję”. Propalestyńskie grupy zorganizowały również w piątek koncert na świeżym powietrzu pod hasłem „Żadnej sceny dla ludobójstwa”.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: Prognoza pogody.
1: We wtorek czeka nas spokojny, choć dość pochmurny dzień. Około plus 17 stopni, bez opadów, a wiatr z zachodu będzie słaby, do 3 metrów na sekundę. W środę pogoda trochę się rozjaśni, zachmurzenie zmienne, 17 stopni i delikatny północno-zachodni wiatr. W czwartek zrobi się cieplej, plus 22 stopnie. Nadal chmury, wiatr słaby, ale wieczorem możliwa burza, więc warto mieć parasol pod ręką. W piątek utrzyma się ciepło, około plus 24 stopni, zachmurzenie zmienne i lekki wiatr ze wschodu. W sobotę słońce będzie się chować za niewielkimi chmurami, plus 23 stopnie, a miejscami mogą pojawić się krótkie deszcze i burze. W niedzielę zrobi się bardziej pochmurno, około plus 20 stopni, miejscami przelotne opady, a wiatr słaby z północnego wschodu. A więc tydzień zapowiada się naprawdę wiosennie. Trochę słońca, trochę deszczu, ale przede wszystkim przyjemne, coraz cieplejsze powietrze. I na tym dziś kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Daugavpils była Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony wieczór oraz zapraszam na kolejną audycję już w następny poniedziałek o godzinie 21:00, oczywiście na falach 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia.
0: Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.